Jodna chciałem, to zamytaj nasz śmiech, teraz opuść to wróćca, idzie zło, kariepa ma, a inna sama ta oka, tata jak ja. Niech kawał odciągnę, nie wiem, wiem, myślę, ma w pietoniku.